0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.
1: Escucha el ritmo.